0: pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną.
1: Önök a Conselve városi rádiót hallgatják, Free Rádió Conselve.